0: kuina hapa mazwala, kuina mazwala.
1: Mwari wa pura.
0: Kuntu kuidadu kwa mazwala.
2: Anavera mae mbaya kuti akatambira nkuruzadu ache sakwenda kapasa mai wache mbankoera mbabisira nkazacho. Ono ni muntu mamunankuni ndinzeru za masu zine chite pinalonga nkazaje mbampokanya. Ne imwe ni mbapichitika tine papinalonga imwe nkazano mbapipokanya mbakavera pinalonga mai wache imu na komerwa.
0: Mbuya mboleni ndodu imu kona ndodu irindulumano na yavu mboleni.
2: Mbuyo ono.
0: Aha.

chalero na longa tangwa bongwe na mfu. Wapia chita. Ikali nsiku ibozi, akale mbongwe na mfu. Bongwe akaja mafigo. Pakundu pata akakala na mfu. Mbika longa. Ndina njala. Ndina njala. Nzanga. Pasembo pinti ya figu wako. Mbwenye bongwe ataula kuti. Pana mafigo masinji pa mfigule. Ndoko kakwire ubuse. Iye bongwe akapidziwa kuti mfunga kosa kwira mufigu. Pakupita nsizu ngasi. Bongwe aenda kugombe tangwa kakala na nyota. Pakufika iye alonga. Ndina nyota. Nzanga mfu pasembo madzi. Mfu mbalonga. Ande nzanga. Mwa madzi kupa nyotako.

Shakadimpurkiri no kuimba ukuwaritiso tata kumpiriko yedu ino ndima iyo mabasa ngochindao muzuvaro nya maserino. Wenga pandeku ya mazwi ndi Jean Sacramento, mshini champepo jenga jina Carlos Fernando, trikuti komuri, salimu shakanaka, tinozwana na shema.